0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Moře, po skálu si pleská, jako když moje stará obehraná deska.